wyciągając ręce gałęzie. To bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie. To co?

połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.